Ulubada vanu gini. Nume makibu lanka niki denge mambia. Ishuti nume alitodewa. Ukolo gunji. Ukolo gumbini. Kani reni. Nereni.